gage nuku wiaski. Kis chinuku wiaski nige. Gachina unichi in an awak. Nigana nataskamana. Kipamata sahena. Ninanan kichuasa misakmantu.